0: Dicsértesek Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: I zasadniczo moja znajomość węgierskiego się na tym kończy.
2: A magyar nyelvtudásom ennél a mondatnál véget ér.
0: Ale to są słowa najważniejsze.
2: De ezek a legfontosabb szavak, amiket ismerhetek.
0: Bo tym, który nas gromadzi w tym miejscu, w tej wspólnocie, którą tworzymy, jest właśnie Jezus Chrystus.
2: Mert ezek után, a szavak után, most, amikor találkozunk, velünk van Jézus Krisztus.
0: Po raz kolejny pragnę z radością powitać narodową pielgrzymkę Węgrów w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie.
2: A hagyományokhoz híven nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a magyar nemzeti zarándoklat híveit itt nálunk, a II. János Pál pápa szentélyben.
0: Na czele z księdzem arcybiskupem, księdzem arcybiskupem, który przewodniczy tej liturgii wraz z kapłanami, osobami, które organizują już od lat tę pielgrzymkę oraz z przedstawicielem Węgier w Krakowie, panem konsulem.
2: Nagy szeretettel üdvözlöm érsekatyát, aki a mai szentmisénket celebrálja, püspökatyát, a plébánusokat, káplánokat, az összes hívőt, a szervezőket, illetve nem utolsó sorban főkonzulat.
0: Zawsze bardzo się cieszymy, kiedy tutaj jesteście i ta radość jest coraz większa, bo z każdym rokiem jest was coraz więcej.
2: Mindig örülök, amikor itt vagytok, mivel azt látom, hogy évről évre többen vagytok.
0: Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wasze świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa, w miłość do Kościoła i przywiązanie do świętego Jana Pawła II.
2: És nagyon hálásak vagyunk azért a hitért, amit elhoztok nekünk, és azért, hogy szeretitek és tisztelitek a mi II. János Pál pápánkat.
0: Dla nas, Polaków, to jest wielkie umocnienie tym świadectwem wiary bratniego narodu węgierskiego.
2: A testvéri magyar nemzetnek ez a hite számunkra, lengyelek számára hatalmas megerősítést jelent.
0: Dzisiaj ta msza święta i ten moment waszej wizyty ma jest o tyle bardziej wyjątkowy, że za chwileczkę zostaną przekazane relikwie świętego Jana Pawła II dla jednej z parafii węgierskich.
2: Mai találkozunk abból a szempontból is különleges, hogy egy magyarországi plébánia képviselői számára hamarosan II. János Pál pápa erekéket fogunk átadni.
0: Kustoszem tych relikwii jest ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.
2: Az erekjék gondozója Stanisław Dziwisz bíboros atya.
0: On bardzo chciał być tutaj z wami, bo zawsze cieszyła go też obecność Węgrów. Sami o tym wiecie, że wielokrotnie się z wami spotykał. Niestety troszkę ze względu na problemy zdrowotne nie może być dzisiaj tutaj z nami.
2: Dziwisz bíboros atya mindig nagy szeretettel találkozott a magyar zarándokokkal. Most is szeretett volna itt lenni, viszont ezt sajnos, erre sajnos egészségügyi okokból kifolyólag most nem tud itt lenni velünk.
0: On bardzo chciał być tutaj i bardzo żałuje, że nie udało mu się dotrzeć bezpośrednio przed tym, jak przyszedłem tu do świątyni. Ksiądz kardynał dzwonił i prosił, żeby przekazać serdeczne pozdrowienia od niego dla całej wspólnoty węgierskiej gromadzącej się dzisiaj na tej pielgrzymce i mszy świętej.
2: Dziwisz bíboros atya nagyon sajnálja, hogy nem lehet itt ma velünk, viszont közvetlenül a Szent Mise előtt felhívott, és arra kért, hogy adjam át az ő szívélyes üdvözletét a magyar híveknek.
0: Ksiądz kardynał poprosił swojego przyjaciela, kolegę rocznikowego, księdza biskupa Jana Zająca, honorowego kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby w jego imieniu przekazał relikwie dla wspólnoty węgierskiej.
2: Bíboros atya egyik legközelebbi barátját, a szemináriumbeli osztálytársát, Jan Zions püspökatyát kérte meg, hogy a nevében II. János Pál pápa erekéjét átadja.
0: Dlatego bardzo proszę teraz księdza proboszcza i delegację z parafii, do której mają trafić relikwie, aby podeszli tutaj do prezbiterium, aby ksiądz biskup mógł dokonać oficjalnego przekazania relikwii.
2: Ezért most megkérem a pápai Szent István vértanú plébánia plébánosát, híveit, képviselőit, hogy fáradjanak fel, és vegyék át II. János Pál pápa erekéjét.
3: Jézusom, bízom benned.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: To są słowa, które po angielsku też mogę wypowiedzieć. Ale ta radość moja tym większa, że mogę tutaj być wśród was, żeby przekazać te relikwie, a przede wszystkim, żeby również zaprosić was do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach.
2: Nagy öröm számomra, hogy itt vagytok velünk, és hogy ilyen szép számban összegyűltetek, és hogy II. János Pál pápa tisztelete egyesít bennünket.
3: Bo Węgrzy są zawsze mile widziani, a przede wszystkim są gospodarzami kaplicy węgierskiej świętej siostry Faustyny.
2: A magyar híveket mindig szívesen látjuk, van nekik egy magyar kápolnájuk is az Isten irgalmasság szentélyében.
3: To tam święty Stefan i inni święci błogosławieni węgierscy czuwają nad swoimi rodakami.
2: A magyar kápolnában majd meglátják, hogy Szent István, illetve más magyar szentek is örködnek a magyar-lengyel barátság felett.
3: Dlatego z tym większą radością przekazuję te relikwie, bo to święty Jan Paweł II. Nawet tym pomniku tutaj stoi przed świątynią. Na to wskazuje, gdzie pójść na spotkanie z Jezusem Miłosiernym.
2: Hamarosan, 2. Jan

I ostatnio jeszcze ten pan konsul też chce coś mówić, ale mam mój zadanie. Przekazać dyplom uznania dla księdza Tomasza Szopy. W podziękowaniu z ofiarną współpracę oraz wieloletnie wsparcie organizacyjne. Niech Bóg strzeże nierozerwalnej przyjaźni polsko-węgierskiej w imieniu pomysłodawców i organizacji.

organizatorów Narodowe Kolejowe Białych Szynki Węgrów do Polski świętujące jubileusz 10-lecia. Dziękuję mi i podpis Budaj Laslub, prezes zarządu. Bardzo dziękujemy.